Ciao Micione, ciao Dina, ciao Elka, buźkę dla ciebie. No i tak. Ciao Ciro, ciao Paola, ciao Felix.

No wcześniej jak Cię witałem, to buziaka dałem, no ale też teraz też oczywiście dam, także łapę buziaczka. Grande Mista. Także dziękuję.

Claudio, buonasera. No to Ela, za chwileczkę oczywiście utworeczek dla ciebie i Buziak. No to lecimy. Let's go.